0: Czerny, de dale, dżewaja, nima jeszcze żandol, a druzy juskaja, wesla są na niekajki prozninski dyrdom, de nabożny tydzień są dżęsa, na przykład też zahaj, Mateo, aż ta hełak takle w obsahuje w naszym ranczym programie obieży.
1: Dobar ranko, z Janom Rearium, podamy są nydom do cwieta sporta, wun ma konstytyczenskie wuslitki za was. Zatkula wabi was dżęsa wieczor se do koniec dojcz, tam je dalsza stacja beach ture, tam są dżęsa wieczor dref rinko, Šak namovia vas modina se tajki frinkolat outfits poblikač. Mirčin Venk vunja sa raz ze serbskimi gitaristami v otem rozmovjav, što da su oni na svojih gitarach što tak sami činili a zminili. Za dječi máme novo hodančko přijotovane a potom vabime vas tešišče raz se našu novu sluchovu na poskač.
0: Vas omenčeno popečeš, da potekim hižo krotki vulat na džensniše rano.

A ja przy woczynnym boknie są też skończne za so lepe spi. 14 stopniu pokazała żywe slebro tu kwilu. Temperaturu na niedzie 20 stopniu maksymalnie dżęca jeszcze zalezy, a liczyć mieli też ze znikotrymi świelemi. 6, nie, 5 godzin jednacz, tak oko.

Uski Svet nimmste Spreewelten, lam marsch dariko wulki, na heika de mi mir preit, steuer deiki paradies, sa sakupa zirch, da marsch dich saunu, ba senki nutzka, ba senki wonka, moj nosch kupanju, aka ich preine wosse bitostka, su te pudla luji, zromadni es luji mi puatze pinguine. Ja, minu tu ni spost, da runje von nähe, alle junu moj si tos nano dollaras popschec, a birnisch bitte mir nosch jeden jen, a jenu Nutz przebywał, bądź się nuturu z kajakom, to pon ta kwele nie płaci, to możesz pak z dwiema osobami, pak z ciomi popuczu być. Rychtorecowe Lubnowie mają dość a nadość takich kajaków. A hiżo se miło z dziećmi jen krasny wulit. Na to długo pomysła. Pechodzin, 6.40. Dobranie. Przyje serbski rozwoz, tu z miasta.

0: Po 6 tydzieniu liecznych poznin potek mietko na szulaki a szulerio czakaja, to samo na sebi serbskie młodzinie wiestu euforiju zbudzi, a z tutej euforiju podamy so na dalszą stację naszej beach volleyballowej tury, potem z osmienienu pundzelu w Niebelczycach pobyli z mietko z hustczom koniecach. Nasz motto je tutun kocz, szo so frinkoli. Strasczy si potek im wasz najrinci outfit z glicerom, donież to hoduna lameta była, a podajcie so na pucz do delan. Zatkula so na was wieseli.
1: Zatkula.
2: Zatkula.
3: Nic zabyć.
4: Cięca wieczo.

0: turn to dust. All that I adore.
1: Nábožné slovo.
2: Magenta Christian Clausen, Spančic Kukua.
3: Lube pši posłuchaki, lubi pši posłuchaja. Naši dzieci maja dżensa prini dżin prustnin. Budżak wosrycz noce nie klinka, nie trebaja do czary z busom jeździć, a tešnic hodzin dołowy szuli siedzieć. Nie zmija do mierce nadawki, abo kontrole. Przychodne 6 niedzile pak nie budu jenoś swobodny czas. Ich dusza może so wodczerstwieć, woni może nowe nazony naromadzić, ze sprzeczelemi a przeczelkami zromadne kwile przeżywić. Tyż to je ważne. Nabożne tydżynje, kiż dżęca w mnoich wosadach zapocznu, su za szo mianowane dobra przyleżność. Wodczerstwienie duszy, nowe nazonienia, kwile miecz z towarzami a towarzkami. Zromadnie zabieraja so leca z mójzesom. Dzieci zonia niszczo szkuli z jeho żywienia, a jeho woznam za izraelski lud, kajż tyż woznam za spójskie żywienie. Młodostni a dorostrzeni dzieci przy tym przewodzieja. Wopruja za to swójski dowol a swobodny czas. To je żywa cyrki. Zafacz potun knies.
2: Prej Christian Clausen, Spančic Kukua w nadawku damniszeje, farskie wikarie.

Przed wiec ludzi, dosze znano też, że w obkicz powali, ma na oczy tajku spodzinu na hajnicrunie won kistu, ale skiery taki wieczy pakczyk, a z tajkim nadsjesze auta su ludzo popoczukiś, co dziś kuli, co im w przyrodzie na przykład zalubi przenocuja. Su to takie specjalne stany. Czynisz ją, a czynisz tam na stryczku, a hiżo co stan, niemal jakaś od samo nastaj. To wiedzą nie za każdą, ale ja się przedstawię, że jest to wielki dyrdom, gdy jedziesz na niekakie rany pleczk świata, odstajesz swoje auto, stłoczysz na odpowiednie knefle a hotowy tak niekak znamieńcza. A co jeszcze te najrzęsze przy tym, może się ja znamieńcza przedstawić, to są cele od te wszego, a od każdego nieodwiesne. Poladajcie pak najpierw raz, pred hać si tajki stan kupicie, hać so na wasze auto też chodzi. To też zapisane w tych papierach. 6 godzin, 20. Hać stanujecie, hać przenocujecie, auto niedzie, hać niekakim hotelu, pola wokia dzieda, rianę prozniny.

0: Policia z G.
1: W Budyżynie są zastunicy sobotu wieczo na kamiennej drodze stoczcieletną kolesowaku kontrolowali. Żona miesza 2 promila alkohola intus, a z tym bie jezba zakończona. W Biskupicach tam są policjanci pecza 70-letnego szofera auta kontrolowali. Mąż tu nie miesza jezbną dolność, mimo to miesza 0,6 promilu alkohola w krwi. To rzeka, tu z czasachu zastunicy kluczyk za auta, a jezba bie z tym do runia zakończona. Piątek to bie postaletny szofer fordana A4 w Tworniszczu pola Borchowa, jacere teke naboczne planki w obszkodziu a prostcze dalej. Zastunicy pak mużachu szofera wusledzić, a suja potom też kontrolowali. Postaletny wun bie se prawdzie podobnie skrótka za wodzidłom wusnu, to je zastunikam z najmniejsza przeradziu. No, nietko zmie so dla niedowolenego ocalena, wot miestna niespoża zamówić, szak je też 1300 euro szkody naparał.
2: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Zu dem Partner postet Michael. Meine Situation wird doch los, die mich nicht liebt. Aber da ich nicht, dass ich dazu abschätzt, als nimmst. Geil, Schwonus, Zenus, Naschi, Neue, Swuchere, Hei, Proschu, Gagmojo, Ampomatsch. Der Treber Christoph muss psi Rezept, sie lädt an die Schawo, Prautsche, Schuhe, Geil, Trücki.
1: Hei, Proschu, Gagmojo, Ampomatsch.
2: Doba, Jane. Naju, lädt der Schottiske. Es ist so was schießt, Hodji, no Saposji. Aber ich muss trosten. Dun gehst mal tschechisches Runowaru. Dun hier sie, wenn mehr so tschas und wird die Bare, dann bringt du jedne Bio Bordro im Skasau. Wuslit nicht kovicic. Statt hat du mir ja tschinsch. Poschu po mein Chemie.
1: Wenn ich schon dort am Sade, gehst am Tag wokko schoka.
2: Hey, hey, du gehst ja hast das Hams, ne? Dich ja wun wopite, potom wun schoka.
1: Hey, as chimbe ja wam nicht kopomatsch mal?
2: No hei, ja so prascham, hatsch zwei Jahr dosten, aber dann deike hast so, weil du littert, was du es dann noch.
1: Jo, je tschesko passu dschuatsch. Neibrede bewunderbau. Stoisch zuch breitje, so bewasch dosten, neibrede rast über pschestatsch, schokatsch. Wisst ihr, sto? Bursche jo tam na woku, tschischi jo tam hatsch sidzi. Snano so potom zmiruje.
2: Also, poskečer, as ja jo lepe znaju, až to potom, když to nepomá?
1: Aj, když to nepomá, potom ladame dále. Mači ište podra hodžine kvíle, nech sa vun vúspí.
2: Ale když vun ščoka, si to la ženie nevúsne.
1: Máme tiež rúmnosť, čo za odpočnenie, abo vostros bnenské cele. Time out.
2: Što, prošu? Vun dobi do jednej cele? Nie. Nie, ja spytam, że ich muszę, der, ja sam się tylko zrozumiała, dziękuję so, dziękuję.
1: Niczo, dziękuję, szo budże.
3: Ty myślisz, że jestem serio, to...
2: Tostno, zmiruj so, proszę. Potostno. Nie bądź to lacha, zmirom.
0: Hat so szczuka zu tosten, jeszcze zmiruje? To aż je druje żartne sytuacje na leta niszczu dożywicze naszej nowej słuchary, kiedy śmieje się czera swoją prapremieru, a pojedanczko Jana Bogusza, aj proszę, jak może wam pomóc, je Madlenka Szoczyca, Sapski Rozwoz, Wobczywała. Jeliście słucharu z komdzili, nie to żaden problem, namagacie ją menujcie na naszej internetnej stronie w app MDR Serbia, a w audiotece ARD Sounds. A wo tam możecie się ją rad lubić, na przykład do dola sobuzać. Czesacz, po napuszczeniu.

Poladam raz na sche Brusninski, Protutschki, Jensa Vecho, Smypotekim na dalsche Akcji, a Staci, Zatkula Beach, Volleyballuje Tore, a to w koniecach. Mustwa nech tam z czasem su. Motto je Tunkrutsch, Schosso, Frinkoli. Potekim nikaki outfits, gis glitzerum jo pytane. Zatkula so, na was weseli. Stuisch, je aktualne wudacze wulatka zapas, tun może se kuzdem szkoli czasu wobladacz, namagacze serbskie telewizyjne wusywanie a de mediatece a wodka steś na naszych stronach. Wesoły koncert operetto ze serbskiej komony Filharmonii może czy dżęsa wytreża na to żywicz, wieczo, wosmyś, w sakskiej stolicy przy cokwi naszej kninie. Jutze Wutoro zmeje wobytlarski policist, přichodnu rečnu hodinu pančicach kukove a to času od 4 do večera 6. Ve domje zaradnisko zjaska. Zjavna proba srpsko-muska kora Delane budže jutze večo 7. na dvore konečansko domu Delane konecach. Poskyčia so tež prážene kobasky a stejky a točené pivo a zaujšie tež limonáda tam seda. Zromadne spievanie v júliu vodmi so jucete prine a to v 18 hodinách v korovej rumnosti srbsko-ľudová ansambla. Sredovo čakuja v Rožinče nieče 1600 dječi se všich končinu potnikuja do Rožanta dopona cibilky na jednač vodmije so zromad na Božam šas biskopom Timo Iversom a tuta zmije tie srbske elemente a kemše voprubja so tiež vod zromadno dječa co kora.

0: Angelurano. Witajcie k nam, Sieszczodzin, Siaposta jest dom do Sydmich. Przed potra tydzinom hakle buwa na wotorena, noa pojścioa szczeszka budyśinie ty sam se wotem rozprawiał, a nie do trawo to bu prynja figura w obszkodze na Mateo.
1: A gajś je nakwandik, hajna szlepas z budyśina na Facebooku wozwiu, bu figura woka ludko przy żytnych wikach z dajke czomene babu pomorana. Foto k tomu je on też wozwiu z nadpismom wupost Bier saß so popuchu to poprom der Repschitrichi, stossu to do Börsniku und pische. Tisch Lujo kommentuja pod tutem Foto, deike Swinstwo, do jesli abo tisch, Kamere nas ja auch nicht misst nach Installowatsch.

0: James Arthur, Annette Götschasa, Jana Reoria.
1: NDR Sachsen, Serbski Rosvos.
2: Sport. Drui, Zjaskowy, Kopanski, Ligist, Dynamo Dreszane, Piatk Pola, Budysy, Budyszynie, Testowo, Rupševet, a sobotu potom dalszu w Nowym Mieście Nacz Preview. W Nowym Mieście Nacz Preview celichu hostczo w prynim poczasu jenoś dwoje rota, a w Budyszynie Pola Budysy samo sześć. Mies przydatowarymi w mieście biety sportowy rozprawiar Theodor Weidlich z Pančic.
3: Nekak cítiš sa preč sú přidodovario na mynke cvúce do živých duel mies Budyse a Dynamo, kýž pri jednostronce a mnohých roto. Na koncu stieše na tabli Budyse 0, Dynamo 14. So Drežďanci vysoko dobydu vypak kýž opřed za výzdom mieste. Budyse pak sa s širmi mocami oboraše a mieše dve dobré šance.
2: Tež v Nowym Mieście nad Spreviu profi kopario z krajnej stolice duel ze 14 0 dobychu. Tam by testovú partiju 725 přiladovario vidžalo. Skrotka ište raz ročo do Budyšina, piat kroženovachu tam viacorých kopariov Budysy, mez druhým serbského rajaria Horčana Damiana Jorka. Vun zmini do krajnej stolice Sakskeje a kopa od novej rajnej doby za Drežďanský SC v krajnej Lize. We Wojerecach je tamniša bydlenska towaršnosć Lebensräume na prinnim kunstdegeniu Julia Wulki Beach volejbulowy turnier przewedła. W obdzielu je so tam čera a začerałšim tež volejbulowy kwartet sportového towarstwa Viktorie Worklecy. Pod mienom Słunčna róża nastupichu tam Konjačanka Klara Kralec, Sarnjančanka Ksenia Koborec, Horčan Jan Zarenk a Budyšan Elias Kummer. Jenož jednu ruje serbská štvortka přirava, a to přečivo jara silným piskučíkam. A tu ište cí športové pokyvy, dženca večer raje se v koniecach zadku la beach volejbul, přichodnú sobotu a nedželu převedže so tradicionálne captain's cup na beach volejbulnišče maj ve Worklecach a přichodnú nedželu cíči by o nímske dumporové mištostvo v bačonju Pola Donatec.

Alchemie. Mirko Brankac, ze swojej sycza moczo popuczu. A tu już to tak, ich bie posunetno, a tu już nie żno popuczu na polach z dziela służnie, i że zakończyć moli drudze, że one z pony paru bieża tak oko. A trzecież dżęsa popuczu su, też jest to dla tych koncerzy na to już to nadejściowo. Gajsz też przed, nie tylko licznym czasu, a nic jenoś nie tylko. Raje wiedro wiezo za buru, a ratariu, vulku, vulku, važno.

0: Popytamy nu o narodziny jeniatka.
1: Proszę mi co za waszymi starościami.
0: Idziemy do Dziwa 2, a na polo.
1: Mimo to syra pola nas, chcecie chudźba, a drudy też chodanżko.
0: Chcecie jacy zonić? Rady!
2: W serbskim podcastcie Dzieciacy Raj, audiotece ARD Sounds. A przed co sobotu, serbskim rozwosu.
3: A to kiesz je prynia pądzila nowe miejsca, co mamy dżęca za was hundaczko. Also besser Charles Brosnin optimalnie tej sahajo mamy za was dajke woprojite lietne. Nastajcie tu już raz swoje wusi, što hamienicie. Zacim da ludzo, albo dzieci tym bardzo, jole pytaja, što dzieci jo wopisuja.
4: Wszelaka drużyna od wulka do małka.
5: To może czeska być, ale to luchka?
4: To ja mam takie czmo zielone, a nic czmo zielone.
6: Ta kulwata.
7: To ja czerwone hat zielone.
8: To ja ze swodu. 50% wody.
9: Tam są buczki nudzka.
10: To są brune, oder czarne.
11: Sreća takie żółte.
12: A tady bym z życzku onczyć.
13: A niko trasę cele watkę.
14: A niekro geht zu Zille Skrupauer, da ist Zelenina.
15: Da rost schon an Zemje.
16: Da suschake Körbsam.
17: Da bodom net de rostu. Da ke wasa bozimi. Da wike bode bon nasimi leja.
18: Wetscho pfuch kreia. Da rostu.
19: De bonas eme dumma saure de tadju.
20: Wlecu de nai lippes wadja.
21: Ve lippes kodjarka.
22: Tum biliskuj a nesme sobu jest.
23: To może na te kanty czynić.
24: To może te bolu czynić.
25: O, ja jestem cipny! O, ja jestem cipny! O, ja jestem cipny!
3: Na, ja se skoro myslel, że wiesz, za czym sobie pytali. Prawo wotmu napisać nam tola na przykład na poladnicu, to możecie nam też nam przypisać, że jeszcze takle popuczu prozninach, a strzelcze poladnicu na MDR Serbski Rozwoz, postoje nam jest do ci we budyśnie, albo wyjdziecie proszcie na stronę naszego programu, a tam możecie te wszystko jeszcze raz się w omery naposkać, a wiedzą możecie też o tam niedom wotmu przyposłać. Sobotu przeradzi wam potem dundak na podziwieczyś, hać się prawie w ucho dali, a wiedzą też, że tu je mokidarik dobył.

Čenca večo je potekim dalša stacija Zadkula Beach Volobuluje Ture, a to v Konjecach. Tunkruč je motto Šoso Frinkoli. Vesel koncert operetto ze Serbske komorne Filharmonie možete Čenca dreža nach doživić, a to večo 20 hodinach Sakske stolice, a to přizvavni cokvi naše knjenje. Jutze zmije vobydlarski policist přichodnu rečnu hodinu Pančicach Kukově od popolna štorioch do večera šestčech v dome Zaradnisko Zjaska. Zjavna proba srbsko-muska kora Dylane bude jutze večer sedmich na dvore Konječanskoho domu Dylane Konjecach. A tam sedaja pražene kobaski, steki a jedne pivo možete se tež popšeč. Zromadny spiewacz chce dża jutze wieczor też, a to wykoruje rumnos czy sapskoludowa ansambla wod wieczora szestczych. Sredu wieczor szestczych, to macie składność, so na jednym probowym treningu pospytać, wszako su żony prynio volibulu o zastupnictwa Viktorie Worklice swoją aktualną sezonu w uspiesznie zakończyli, a nietko, żeś ma zajem, może startować ze z jednym tak menowanym treningom k pospytaniu, a to sredu wieczor 6.00, to budże we Workliczanskiej Sportunii. Utrobnie jeszcze na to też przeproszeni.

0: Ve fokusu je bywata zgromadnosć. Lajske a profesjonalne umielce są se wiece tyżeni obszedzie zase zmakali, program używali a przy tom teke se zeznali. Nowe zyski są przez to nastali. Je to było rum za łużyskie luże pokazać, jak weni sami wiże swoju łużycu, kroni Claudia Arndt.
1: Und das auf ihre eigene Art und Weise. Ohne dass sie von außen drauf gedrückt wird, so muss es jetzt sein, sondern aus den Leuten heraus.
0: Zajemne za sobostatkujących, za publikum, zase čochu dvojko a cerviana nitka nejo všetci bova vížeš, kogo nejo to večašivo je doživio riedne žen poune mežnosťo.
2: Wužyska kulturna scena jose kajn styženja prezentirovala strukturna zmena přec vod udobywania Brunince. Jo tema bova na Lausitz jaže v javišćovem programje, kterýž su pokazali grotku, drjoku a barščku.

0: Niemskoj serski ansambl hrše burzio svišio leto sa svojo 50-letno obstaše, k tomu su cvonki tovaristva ugotovali sobotu, jubilejny program a su se přepšoseli partnerio přijašelo přizvežbnych do živadva Pikolove mistrze. Marija Ilikowska-Winklerova povežejo.
1: Při žurech jo serská gymnaziastka uvítala gesti po staré tradici.
2: Já jsem Emilia Fienbergojc a já strovím gesti s chlebom a solu.
1: Pemałem jo se zahopil růž.
3: Já jsem Birgitová a já znaju ensemble Velgin, které já lubuju, které já se líbím na program.
4: Za město je to velgin vážno, až tak tovarstvo píšaš až let lujko nint obstoj se strastvami, se skulturu, se smužiku, se sersku rýc, až to je šo prezentne a se s tým zrýživě naše tovaršnosti jo žil našego města.
1: Groni zagronita za serske přašania v mieste Anna Kosacojc-Kozelua. Ve zahadnosti jo založba za serský ľud podpirała umiejskie nawiedowanie ansambla Groni Zabina Zigowa, niegajszna zastupna przedsedarka.
5: Wiele długich rejowęckich kubków albo ansamblowych nie mamy, ale oni są jeszcze dalej obstali, a mają takie dorost.
1: Jadna pciżaścia let ją miała drugim w ansamblu Jana Klaue albo Katja Hering.
6: Tanzen ist für mich ein Lebensgefühl und ich fühle mich wie in einer zweiten Familie und das ist halt schön und deswegen bin ich halt dabei, ne, und bleibe dabei.
7: Die Annette ist unser Steckenpferd hier. Annette ist die Macherin für alles. Sie näht, bügelt, schneidert, sie pflegt die Trachten und sie ist der ganze Zusammenhalt von unserem ganzen Verein.
1: Ta Annette. Annette Bröse navieduje Ensemble wird leta 2022.
8: Ich bin sehr stolz auf das Ensemble, weil es schon so lange existiert. Und welche Wünsche habe ich, dass wir mehr Jungs bekommen? Mehr Tänzer wieder. Und auch vielleicht junge Mädchen.
1: Jubilejne program jo był przechwatający. Moderator Michael Apel jo se rozgraniał z członkami towarzystwa, a na obrazowce se dożywił całe stawizny ensembla. Fotografie z ustupu, zmakania, treninga, a urywki z nawiesionych filmów. A razy Jose ensemble prezentował na żywo. Zachopił jo ze zapustą. Zajmie umiełski ariołański z wielkim elanom su przedstajili zieło przy żniach. Lidskam repertuar ansambla susza pak Psieza w choreografii Uwe Wrüglera. A se wie, psitom sługelcy drażnili żółcza. Jadnap 15 lat dujko sumieli zisiecu ryjowarsku kubku Swietlaszka, aż do leta 2019. Anka Caharia Sojc jo tam ryjowała jużo ako gele.
9: My budżamy takie niekakie zisiecu ryjowasz, a ja budu tam takie sobu gotowasz. Myśmy mała kubka, a to budżo wiegin rytny. To jo per lużo ako jo ako gele sobu ryjowało ho. Jo, ja som ešte moda, ale tam som ešte moča bola, jo.
1: Jo mi prerazila do predstavenia. Ako povieštiové figúry sú mieli pupky Reginy Hermanovoje z Lubina, budniky, ľudky, nekusa. Kupku Svietlaška jo naviedovala Mila Cahariasova. Do niej są słyszali witaj dzisi.
10: A z my takie jadłem szawy żywotwowy kus na jawiszczu przyniesli. A te dzisi na jawiszczu są szykne pijedali z herskie. A myśmy za przyglądają jano jako oton w wedstawkach informacje w niemskiej rzece mieli.
1: Koreografię jo pisała sama, a muzyku jo za nich napisała tylko Katalin Porackojc. Wiele drugich wierażków są gości na tom zariadowaniu dożywili, a na końcu jo ich Michael Apel przeprzosył na zgromadne ryłanie. Tam miejscu sydali dujko przosić. P Grupe programmiel su w foyeju sledowali gratulacje a redne rozgrona, a żylojski chor jo ensemble ju gratulirował na muzykalski part sewie.
11: Mir ist das Bordoba-Sewe-Programm teuer bewegen lustne, seimne. Ja, es haben Visiva Filme, Obrase, Rehe.
12: Teuer bewegen, also Kulturne Geschwindigkeit auf Dolne Wuschitze. Rehe abschäßer, ja, mir ne wetsi ist Bordoba, aber Dokulasch, ja, akko Visivat wo kusk.
5: Akko som tekete Filme, wo wurriske Visiva. Ja, som znauer Schück nach Ensemble, wo Vietniko, kennst du, hob Schätzer, Ili. A som, das nimmis Kromatnie Jeva war, teuer Tag, Rednie, Sester, ja, ne bo, ten selbe Programm. A jasse Jiva, kakt wujkos me tekte te Choreografie, Meli, a takke Choreografie, Jinsa, Shireo, wasch, teuer, wop schausche, wegi, nabi, na jutze, super Programm.
13: Welgen schassne, lustne Programm, ja, ja. Mehr sagt er, to welgen Spotterbau.
7: Me, ako Publikum, müs me, mögali dojewisch, zeu historio, ansamla, a to, tak rednje, pokazane, s videami, s filmami, s obrazami, a teke s rozgronom, s zwonkami, a teke s rejovanim.
0: Zugronili Katalin Poratskoitz, Simona Pečova, Katrin Obeinstena, Sabina Sikova a Willi Gosore. Jadnab, stogešči jo sledoval ob šepšosenju na jubilej Nimsko-serskego ansambla Hršebus v Pikolo živadle.

0: Zergwine je nach Schubuskega Zergwinega Okreisa se Psiga tu ja, Katarisch Wetmiose, Chijastego Augusta, Akoteke, Borscheinski Zergwine je in Gokoitsach, 6. September, a Sarski Evangelski Zergwine je in 12. a 13. Junia, 27. Dorjasta Popoitsach. Votom Buja Teke Togorono na Psiduzim, na Jinzeichnem Zmakanju, Kupki Sarska Namsha, Vachashabuzu, Jokwischi Daubschätze, da das Bichowenskiego Tovaristwa Zaserskeretz wird Zergwi Hartmut Leibner. Uzwignusch, jak się oteke juża wierasch, kötterisch za lito 2008 a 2008 przygotuju.
1: Planujemy namszu w strzelaku CTF. Also jasne, jużo brużo, aż to tej byś dwejorecnie. Na kultupat zmieniamy serskie spiwanie, serskie kialiże, cała liturgia, a szykno brużo zawieść się z wiecznego Wiedzimskiej Rzecy, aż przygledarie by mogli śledować. Na kultupat brużo to we przedpolu naszego wielkiego łużyńskiego cerkwinnego dnia Chrzestobuzu. Aż tam pokazujemy w CTF, aż Serb grają bytostną rolę w Łużyce.
0: Žinca viacor bužove kupce Serska namša potom to grona na pesejžinju, a my vás dalje informirujeme a vece novosti zmijeme net za vás v našich povišćach.

0: RBB Serbski program.
1: Europske menšine deje zgromadnje postupovaš pri digitalizaciji. Gornoserski rečne projekt Zari ma se dale vjasč, a Vošajnska noc povestčo ma nove datum. Kotere to jo, a dalčne novosti sviše šon ninto plamnjo, jasom Diana Šicova, dobre žen. Při digitalizaciji trebaju europske menšine zgromadnu strategiju. To je facit zmakanja živoveje kupki menšinu bžeze maša nego stata pla federalistiske unije europskih narodnostčov fuen. Zmakali su se v mjestče Levarden v Nižozemske. Zastupniki šakih menšinu su se tam umjenjali o tom, kak daloko su při digitalizaciji a kotere sredki su sami uvijali. Vece užitne by było aplikacje a programy tak ugotowasz, aż szykne menšiny nieco we togo maju, groni zastupny przedseda domowiny Hartmut Leibner, ako jo pobył na zmakaniu. Za to treba ju podpieru nic jano we tfuen, ale teke we Europskej Unii, tak Leibner. Za przyduce Fuen-Kongres w Nazumie we Finskie, co ta żywowa kupka zgromadnie z Morzyńskiej organizacji Fuen, używasz rezolucji. Gornoserski rečny projekt Zari ma se dalej wjazdź. Za to jo se ukronił obradujący uberg za przeszania serskiego luda przy Zwieskowym Ministerstwie za Nuczikone. Gremium Jose Sradovau prätne raz v Srežni Vúžice, a to zachadne stvrtk na Nepilitstvorje v Rúnem. Na posiženju jo švo mjaze drugim vo dvojkodobne financirovanje zavožbe za serski ľud, vo menšinu v Pšaua, ako teke vo skrušenje serskeja reca a kultúre. Mimo togo su se predstajili usledki Vúžiskego monitora a donentešne stav projekta Zari. Za jogo pokšacovanje tuchelu novu pšospu vo spichovanje pšigatuju. Po posiženju su se občelniki hyšči ogledali sliepe a tamnejše serski kulturne centrum. Letosa statujo drugi vetresk zanirovanja srežovekovih fresko ve Brjazinskej cerkvi. Molbe na podzajčnych a podvjaconych sčinach muse se hyšči konzervirovaš. Planowania za to w Krajnego Amta za szczyt pomniku są nieco wytzamknione. Za czas żywo dety se ota a orgele za se z drewom obtwarisz a szczytasz. Spichowańskie towarzystwo za brjazinskie freski pyta za se dare za restaurirowanie, a planujo za september za redowanie przy cerkwi, żoż kszeje postup sanirowania prezentirowasz. Amt Borkowe a Serski Ludowe Ensemble stese dojadnawe na nowy termin za Wošajnsku noc powieściu. Dważasza lietio był termin k Svietkam kszusze obsajżone w spektakla przy Bismarckowym tomie, a jo kuszte lieto tysacych luzi przywabił do błotu. Ninto se nażijate za redowaria na WC Westostci przy Wiedrie, a su termin przepołożyli na drugi końc tyżynia w juniu. Wet 11. do 13. junija przyducego lieta jo potakem przyduca noc powieściu w Borkowach. Wena jo pregowała pieś a ciżas czaliet kulturu w Bramborskiej. Ako jo cyniło wiedomnostne ministerstwo znate, jo Brigitte Faber-Schmidt po szieszki chorostci zemrywa. Wena jo miaze drugim nawiedowała Festival Kulturland Brandenburg, a wet leta jaden adwajasca jo była zagronita za kulturny wotrysk we krajnym zastojnstwie. Tam jo sobu żywała na projektach, ako su byli teke użytne za Serbo, ako spichowańskie programa Kulturplan Lausitz a kulturelle ankerpunkte. Wot tych profitiruju nadale serske instytucje a muzeje. Krotko jo Faber-Schmidt statkowała teke wyraże zawożby za serski ľud. Faber-Schmidt jo spocetnie z Bochuma a jo bydliwa w Potsdamie. Wena jo wodowała 7 a 60 lat stara.
0: Jadro.
1: Obmrocone a szere se żynca niebio pokażo k startoju tyżynia. Tam a zas se deszczujo a maksimum żyncajśnych temperaturów sme nint południa już dojśpili pla żywiśnastczo do 2 a 2 stopniu. Frischne wieczdujo. Wiecze, Tecke, Schere am Okse, wird Bodenja Pakse unas Ubitschnio, unas Vedolne Wuschitze, pon ne Schopwe, z Aschdorschest Advajascha Stopniami. Zbytk Tüschenja wirst dann jo Suche, pla Temperaturo, okovo 2 Advajascha Stopnio.

0: Vice jo vam kazane na cytanie ludowego nakładnictwa domowina w Hrszemuzu. W zmakaniszczu Ek 51 przedste jo udawar Friedrich Pollack Kniegwe von Kamenz nach Palestina. Su to dopomniesza serskiego journalista Jurja Vicaza, kuterysz jo był przed nekak 100 letami duce w całym świecie. Lektorka nakładnictwa Janka Pieczkoic de Levano w Išci Wiecej.
1: Drinne a drugi žilt ich knigu ga jo Vičas pisao v Gornosavski rice ako original za nakvarnistvo. Te knigve su tenca v 60-tih letach teke ujšli. Den češi žil, kenč jo se namakao v serbskim kulturnom archivu, den potom nije ujšlo, a to jo njen to nove v tih knigvach.
0: Politiske mördarstvo v susedstvje, dubiozne gejare v Bivograže, šmuglovanje hašiša v Egyptojske. To su južo kradu vesebne doživinja, ako opisujo Juri Vičas v svojih tekstach, jo se južo nichtem šizjavio, a jo kšio miš pšava s filmovanja.
1: Nie, jeszcze nic, naszto jeszcze dużo, ale ja mogę gronić aż od czeskiego rozgłosa ten międzynarodny szczelak Radio Prag International. Josip Planas napraszał dla tych knigu, a ten ta niemska redakcja dużo te knigwe recenzirowasz.
0: Knigwe von Kamenz nach Palästina obschimiju autobiografiske Texte, namakajom wenig teke journalistiske Twerbe Vičasa, wielega jo pisao za czeski rozgłos w Praze.
1: Nie toga by było cele druge udasze, a problem jo teke szirszko te originalne journalistiske Texte namakasz. Oni tenca strany su se zmienim podpisali te žurnalisti, to su byli povešči, agenturove povešči, a tam ga nio žeden autor. A ten drugi problem je, až jo se to gvone tvarjenje toga českega rozgosa v Praze na koncu vojne bombardirovalo, a pritom jo se vele znicivo.
0: Serbska varianta knigu jo južo ujšva oni s titelom Z Prahy do Palestine. Titel serbskego a nimskego udaša se rozeznavate. Jo obšimješe veto to same?
1: Jo, obšimješe jo docista to same. To jedno jo ten gornoserbski original, a to druge jo ten nimski převoš doktora Polaka.
0: Jo, a z toga przewożka słyszysza wicze wet udawaria Friedricha Polaka w Hrszebuzu to a druge wicze wet podnie Sigare Pieszych w Ek 51 na Dwarniszczowej Droze w Hrszebuzu.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojovaš, Žižec Sebastro.
1: Царського програма.
2: Любе Жиші, що ви то таки уже раз доле аж не сукшили друге з вами граш, доколе що пшемауе або пшемоде, я це сто таки так, аж друге з мисли, аж що свабше, а аж жедну довіру до ваших заможнощ, що нямашо, на пен слухайшо на то, це мауе ухац хопел доживіо.
3: Huchatzowe Müsli. Huchatz Koppel, jo gradu znate petsewe gili. Wenn gaje teke taki pschaue Huchatzk z dwójki ma uszyma, a ma szykno, coż pschaue Huchatzk treba.
4: Jano, a są mięcze, ako te druge Huchatzki. Wet wierności gronione, są samowe wiele mięcze. Za to pak wiem rednejsze żorty.
5: Ale my musimy przecej na tebie dołoj gledasz, gaż co my z tobą pedasz.
4: No a, jaga dem teke przecej na was gery gledasz. Myśli se snasz, aż to radke tu jom?
5: Nien to wiecie negra kaj hopy, co my lubie zgromadnie zwucuasz, kak czachoju doubiegamy.
4: Ja pak żaden czach nie znajom. A gaż napszał du raz czach grozy, sedniom se na sliznej patce, a zažal žijom se z brydnoma patskoma vece. Benga čachaju netrebam, do vece vugledaš. A tak jo, mi svet net zasi verichu.
3: Hopel jo vjasele dalej skokotav. Te druge huchacki pak su vitnovotki svucovali, kak megu pred gelnikom a jogo psami ubeknuš. Gaš vini jim se bliže. A te zvucovania su byli napšaudu trebne, dokulaš jo južo zase bylo svyšaš plaukanie psu. Tož su huchacki se malsnie dali na ubiegi.
6: Žinčo, což vaše packi megu psy se bliže?
5: Kužde daš sam opetajo se uchovaš?
6: Myslíš o se na to, co sme nás zvucovali?
5: Nien to žovo našo živenie, ubiegajšo.
4: Me jeko, soga hose čoj. Taka hektika při jadnorym zvucovaniu. Dešo v napšaudu tak přegnavaš, lube přijašele.
3: Blaukajúce psy su se blížili a nien to je teke huchac kropel peznau ten grozeci čach. Jogo učobicka jo naraz časne bubotala. A bylic ven mil zecyk, bydre se je na flaku nakakal. Venio se čiskotal až do slednoga kysmika.
4: Pace před vece, a pen čach nevyžim. Jano nic čachovu do vecovu glidaš.
3: Co dej mam hyši ulicu váš, lube Žiši? Ako jo gilni kopela vyžel, jo chopil z celej učoby se smiaš. Tak, až jo uchack mega pykšajžu, ubiknuš. Ale ako je náš gelník kjarcmie svojim kumpánam v tom živnúckém uchacku ulicoval, nesú jomu verili. Živnúčko, nicka? Gelníky gasú hovac také, ktoréž meguši nabájaš a kenž smuchy gytujú elefanta.
2: Ja, schöknem Uchackam, vám ľubi Žiši žitcem jasove týžeň. V jasove bužo tak a tak, ten týžeň gase lišojské férie zachopijú. A ten dovolujú cas.
0: Raz, dva, tři.

0: Ve fokusu je bywata zgromadnosć. Lajske a profesjonelne umielce są se wiecej tyżynio przecie zasie zmakali, program używali a przytom teke se zeznali. Nowe zyski są przez to nastali. Je to było rum za łużyskie luże pokazać, jak weni sami wiże swoju łużycu, kroni Claudia Arndt.
1: Und das auf ihre eigene Art und Weise. Ohne dass sie von außen drauf gedrückt wird, so muss es jetzt sein, sondern aus den Leuten heraus.
0: Zajemne za sobostatkujących, za publikum zase čochu dvojko a cerviana nitka nejo všetci bova vížeš, kogo nejo to večašivo je doživio riedne žen poune mežnosťu.
2: Wužyska kulturna scena jose kenc tyženja prezentirovala strukturna zmena přec vrt udobywania brunince. Jo tema była na Lausitz jaže v javišćovem programje, kterýž su pokazali grotku, drjoku a barščku.

0: Niemsko serski ensemble chce bursi oswiesił leto sa swoje pisze setelitne obstasze, k tomu su cwonki towarzystwa ugotowali sobie tu jubilejny program, a su se przeprzosili partnerio, przyjaciele, przyzwyczajnych do żywa dwa pikolowe mistrze. Maria Ilikowska-Winklerowa powiedzie jo.
1: Przy żurach jo serska gimnazjastka uwitała gości po starej tradycji.
2: Ja som imię Firmbergojc, a ja strowim gości z klebom a solu.
1: Pe małem jo se zachopił róż.
3: Ja som Birgitschurowa, a ja znaju ensemble wielgin, der je. Ja lubuju tereje. Ja se lim na program.
4: Za mjesto je to vegin važno, až tak tovarstvo pišašeš let lujko njent obstoj ze strastvami, ze skulturu, ze smužiku, ze sersku ric, až to je šo prezentne, a ze s tim zreživje naše tovarjšnosti, jo žil našego mjesta.
1: Groni zagronita za serske pšašanja v mjeste Ana Kosacojc-Kozeluwa. Ve zahadnosti jo založba za serski lud podpirała umiejskie nawiedowanie ansambla Groni Sabina Zigowa, niegajszna zastupna przedsedarka.
5: Wiele drugich rejowenskich kubków albo ansamblowiec nie mamy, ale oni słyszy dalej obstali, a mają takie dorost.
1: Jadna pcizaścia let ją miała z drugim w ansamblu Jana Klaue albo Katja Hering.
6: Tanzen ist für mich ein Lebensgefühl und ich fühle mich wie in einer zweiten Familie und das ist halt schön und deswegen bin ich halt dabei, ne, und bleibe dabei.
7: Die Annette ist unser Steckenpferd hier. Annette ist die Macherin für alles. Sie näht, bügelt, schneidert, sie pflegt die Trachten und sie ist der ganze Zusammenhalt von unserem ganzen Verein.
1: Ta Annette. Annette Bröse nawiedują Ensemble w Lita 2022.
8: Ich bin sehr stolz auf das Ensemble, weil es schon so lange existiert. Und welche Wünsche habe ich, dass wir mehr Jungs bekommen? Mehr Tänzer wieder. Und auch vielleicht junge Mädchen.
1: Jubilejny program jo był przechwatający. Moderator Michael Apel jo se rozgraniał z członkami towarzystwa, a na obrazowce se dożywił cały stawizny ansambla. Fotografie z ustupu, z makaniu, treninga, a urywki z nawiesionych filmów. A miazy jo se ansambel prezentował na żywo. Zachopił ją ze zapustą. Zajmnie umiełski ariołański z wielkim elanom subsiedstajili zieło przy żniach. Parlickam repertuar ansambla susza pak psieza w koreografii Uwe Wrüglera, a sywie psitom sługelcy drażnili żółcza. Jadnap 15 lat dujko sumieli zisiecu ryjowarsku kubku Swietlaszka, aż do lata 2019. Anka Cachariasojc jo tam ryjowała jużo ako gele.
9: My budżamy takie niekakie zisiec ryjowasz, a ja budu tam takie sobą gotowasz. Myśmy mała kubka, a to budżo wiegin rytne. To jo per lużo ako jo ako gele sobą ryjowało ho. Jo, ja som ešte moda, ale tam som ešte moča bola, jo.
1: Jo mi prerazila do predstavenia. Ako povišťové figúry sumieli pupky Reginy Hermanovoje z Lubina, budniky, ľudky, nekusa. Kupku Svietlaška jo naviedovala Mila Cachariasova. Do niej są słyszali witaj dzisi.
10: A sme teke jadn pszawy żywotwowy kus na jawiszczu przyniesli. A te dzisi na jawiszczu są szykne pejedali serskie. A myśmy za przyglądają jano ako oton w wetstawkach informacje w niemskiej rzece mieli.
1: Koreografię jo pisała sama, a muzyku jo za nich napisała tylko Katalin Porackojc. Wiele drugich wierażków są gości na tom zariadowaniu dożywili, a na końcu jo ich Michael Apel przeprzosił na zgromadne ryłanie. Tam miejscu sydali dujko przosić. Pe programie su ve fuajeju sledovali gratulacije a redne rozgrona, a Žilojski hor jo ansamblo ju gratulirovao na muzikalijski part sevje.
11: Mir ist das Bordoba-Sever-Programm teuerbe Jägenlustne, Seimne, ja, es haben Visiva Filme, Obrase, Rehe.
12: Teuerbe Vierasch, also Kulturne Geschwinja, Donne Wuschitze, Reha Pschesa, ja, mir ne wetze, es ist Bordoba, aber Dokulasch, ja, akko, Jivat, wo wir Kusk.
5: Akko, som tekete Filme, wo Wurriske Visiva, ja, som znauer Schücknach, Ansamlo, wo Vietniko, kennst du, hob Schätzte, Ili, a som, des Nimis Kromatnie, Jiva, war teuer Tag, Rednie, Sester, ja, ne Bo, Tenzeve Programm, a Jasse Jiva, kakt wujkos me tekte te choreografie meli a takke choreografie jinsa shireo wasch teuer wopschausche wegi nabi na jutze super Programm.
13: Welgen schasne lustne Programm, ja. Mir sagt er, to welgen spodobau.
14: Me ako publikum müs me mögali dojewisch zeu historio ansamla a to takredne pokazane s videami, s filmami, s obrazami, a teke s rozgronom, s zwonkami, a teke s rejovani.
0: So Gronili, Katalin Poratskoitz, Simona Pečova, Katrin Obeinstena, Sabina Sigova a Willi Gosore. Jadnab, stogešči jos ledovao obšepšo senju na jubilei Nimsko-Serskego ansambla Hršebus ve Pikolo živadle.

0: RBB Serbski program.
1: Europske menšine DS gromadnje postupovaš pri digitalizaciji. Gornoserski rečni projekt ZARI ma se dale vjasč, a Vošajnska noc povestčo ma nove datum. Kotere to jo, a dalčne novosti slyšiš o ninto plamnjo, ja som Diana Šicova, dobre žen. Při digitalizaciji trebajo europske menšine zgromadnu strategiju. To je facit zmakanja živoveje kupki menšinu bžeze maša nego stata pla federalistiske unije europskih narodnostčo fuen. Zmakali su se v mjestče Levarden v Nižozemske. Zastupniki šakih menšinu su se tam umjenjali o tom, kak daloko su při digitalizaciji a kotere sredki su sami uvijali. Vece užitne by było aplikacje a programy tak ugotować, aż szykne menšiny nieco w togo maju, groni zastupny předseda domowiny Hartmut Leibner, ako jo pobył na zmakaniu. Za to treba ju podpieru nic jano w tfuen, ale teke w Europskej Unii, tak Leibner. Za przyduce Fuen-Kongres w nazymie we Finskie, co ta żywowa kupka zgromadnie z Możinskiej organizacji Fuen używasz rezolucji. Gornoserski rečni projekt ZARI ma se dale vjasć. Za to jo se ugronil obradujúci úberk za pšašanja serskiego luda při Zvezkovem ministarstvie za Nučikone. Gremium Joses Radovao prädne Ras v Srežni Vúžice a to zachadne stvrtk na Nepilic dvorje v Rúnem. Na poseženju Jošvo mjaze drugim vo dvojkodobne financirovanje zavožbe za serski lud, vo menšinu v Pšava ako teke vo skrušenje serskeja reca a kulture. Mimo togo su se predstajili usledki Vúžiskego monitora a donentešne stav projekta ZARI. Za jogo pokšacovanje tuchelu novu pšospu vo spichovanje přigotuju. Po poseženju su se občelniki hošči ogledali slijepe a tamnejše serski kulturne centrum. Letosa statujo drugi vetresk zanirovanja srežovekovih fresko ve Brjazinskej cerkvi. Molbe na podzajčnych a podvjacornych sčinach muse se hošči konzervirovaš. Planowania za to wet krajnego amta za szczyt pomniku su ninto wet zamknione. Za czas żywo dete se ota a orgele za se z drewom obtwarisz a szczytasz. Spichowańskie towarzystwo za brjazinske freski pyta za se dare za restaurirowanie, a planujo za september za redowanie przy cerkwi, żoż kszeje postup sanirowania prezentirowasz. Amt Borkowe a Serski Ludowe Ensemble ste se dojadnawe na nowy termin za Wošajnsku noc powieściu. Dważasča liet jo był termin k svietkam kšuše obsajžone v spektakla při Bismarckovem tormje a jo kušte lieto tysacich luži přivabiu do Borto. Ninto se nažijate zaredovarja na vece vestosči při Viedrje a su termin přepoložili na drugi konc tyženja v juniju. Wet 11. do 13. junija přiducego leta jo potakem přiduca noc povestčo v Borkowach. Vena jo pregovała peš a čižas čalet kulturu v Bramborske. Ako jo cyniło vedomnostne ministarstvo znate, jo Brigitte Faber-Schmidt po šeške chorosči zemreva. Wenn er ja im Jahr zu drugim navidowała Festival Kulturland Brandenburg, a wird leta jaden advajascha jo bowa za gronita za kulturne wörtresk ve krajnem zastojnstwie. Tam jo sobu živawa na projektach ako su byli teke užitne za Serbo, ako spichowainske programma Kulturplan Lausitz a kulturelle Ankerpunkte. Wörtuch profitiruju nadale serske institucie a musee. Krotko jo Faber-Schmidt statkowała teke wyraże zawożby za serski lud. Faber-Schmidt jo spocetnie z Bochuma a jo bydliwa w Potsdamie. Wena jo wodowała 7 a 60 lat stara.
0: Jadro.
1: Obmrocone a szere se żynca niebio pokażo gestartoju tyżynia. Tam a zas se deszczujo a maksimum żyncajśnych temperaturów smy nint południa już dojszpili pla żywiśnastczo do 2 a 2 stopniu. Frischne wieczdujo. Wiecze, teke Schere amokse, wird Bodnja pakse u nas ubytschnio, u nas w Dolnej Łużycy po nej szopwie z aż do 6 a 2 rzascza stopniami. Zbytk tyżynia wystanio suche pla temperaturu około 2 a 2 rzascza stopniu.

0: Rzeczenia.
1: Franka Matijaszk, Swiszy Zinsa, Wachasza Buzu Swistery, a Pieszasa, ten Narodny Zin, Dzwonki Kupki, Sarska, Namsza, Jomu Uczobnie, gratuluję. Życzę wiele zdrowości, gluki, a Boże żegnowanie. A nasz drugi narodny nar, Franz Deuse, Swiszy Zinsa, Picniu, swój sześcia cizaste Narodny Zin, koleguki, a kolegi Rycnego Centrum, a witaj, Wachasza Buzu, Jomu Uczobnie, gratuluję. A życzę do przychoda, szorto, nicht schlimm.

0: RBB, serbski program. Serbski program.
1: Program Radio Zadkula. Dobro večer, Mojina. Zadkula.
2: Nešto da heva.
1: Šulske leto je nimo, dženca je potekim oficialnje prini džen ličnih prozninov, a to samo na sebi Mojina hižo zavest, če vestu euforiju zbudži. Alke Stonje ischte Rene Dost, je Jensa Chas za Stortu Stazio nasche Beachvolleyballuje Toure. Müssme Jensa Konjezach namestne, damso Jensa Schitko Frinkoli. Tu je Radio Zadkula.
3: Zadkula.
4: Moj start do tygodnia.
5: Kala, što masz tydzień cały czas przed Jensa Pundzielan. To dała wizo jenoś.
6: Zadkula Beach.

0: Was soll man ratzete ha, schiste ha, da schwurte ha, sedme ha, wat mir auch schon so sviert aus nach der Roskilde Festival danst gehen, des serbska Mojina Bische Budla, nasch Satkula Claudius, hier ist so z nimi rozmujau.
1: Serbste Modostni su se s autom do danske dojeli. Džuječ hodžino bichu za to popuču, ale če odla jedeš tak daloko po cuvi Nemske, jenoš zoby so na festival podal. Haj to praj nam Stani Vence.
2: Also wohne to takio, so so kuže leto, nijak imamo te menšine v cuvi Nemske, tricha ha do rozmu šindu vo šelakých eventach v tem liče, ha zat un Roskilde Festival, bo ja prav da danska menšina v Nemske zamojita. Tuta danska menšina je to bon halt na Bauk dale dola. Ha Bauk je bon zato zamojite, bo zato kus vabič. Tak smo moti na to šišli, to je so po nas v AVI skupinen spisval.
1: Na Roskilde Festivalu bi nimo Serbo tež danska menšina z Nemske podla, ale tež mjezunarodne skupine z Polske a Slovakske tam bichu. Dziewali są oni wszyscy romadze, wiedzą miachu potom też lepszyny.
3: A jako dobrowolny, jako dziewacza, tak jak tu na Roskilde Festiwalu, masz też schon jara wielkie lepszyny też. Mezdrym dały tu na przykład jedna Volunteers Village, tak jak na Weska, za dobrowolnych. Tam masz też cyle szeleki poskidki, to że od yoga przez sauna, haczki jednej, zarodzie bez alkohola. Mezdrym dostaniemy też jako sobie dziewacy na przykład dobropisy za jecz a picze. A mamy w naszym kempie, w naszym badzie pola SDU też domotnus nie dań za nas.
1: Hej časa očarstvene je po tajkin do štere dato, kaj smo runje svišeli, na tajku čopfu zaunu bi so netko tež veselil. Prašene netko vezo je, hač so s cua udani, so na festival s dživovim podželom podač, abo hač se račo prajiš. Break the Rules festival pri Beorodskim jezeru so lepe poskiči.
2: Nie, tun so šun jara v udani, šako tun festival 8 dňo dohodja, a zato so je tam 4 mali 8 hodine dživa, ja, te Joghurt so te trošku nepšiomne, ale samo na sebi, da wird so ein Ticket za tun Zoo-Festival, wo kot 300 Euro pfači, so to bude prav jara wudani.
1: To klinči po takim zarianem doživjenjom. Snano je to nešto za vas, taki festival s Joghurtom. K svečenju je tam všetko išče došť kvile a žaden strach. Ľudži z cvého sveta sovie tež zeznaječe.

Ulice. Wy mnie znajecie. Ja ta se mnie lubę, kuriu jenoż dziecel. Bo mam kusie nuzy, małych ludzi przeczel. Kesze Bryzan pisał, piknu sapski kuzwa. Jeho knize skutkuju, kesztegi prawe luza.

0: Ježno zas krótko podziewiecich, z tym je počas našeho usuwania hižo zaso docpiety. Beach volleyballowy turnier koniecach, tun liži so potekim tež horcej fazy, a paralelnie mamy wiezo jeszcze viacore wiece sprzyjotowane, postańcze potekim dale przy radiach, abo przyjeczcze najlepiej jeszcze sem, tylko môžu vižo riec, večer tu dawno hišče nie ke kunci a nezabudźte na náš žaden pad na váš glycerový kostým.
1: Hej, při reálnom svončem vedre sa taká hodinka spíšne raz minie, ale žaden problém. Tež v druhej hodine ešte z najlepšej hudbu zastaraní. Tak slyšíte v druhej hodine miestrujem remix svetoznatého spieva Africa skupiny Toto.

0: Zaprawę zazbiedo druje odziny, mam za was nietko naszą legendarną beach hymnu Zadkule.
1: Zadkula.
2: Zadkula.
3: Jawostudwe.
4: Ach Kala, co masz tydzień cały czas przedziudziony? Dzień cały poniedziela. To dała wizę jenoś...
5: Zadkula beach.

Jazzatki so one spuszczą mnie zwiecza salowie kundworowe reje, a runie gajsz kundworowe przyjdzie tam lieca tojszto DJ-o, miestru im John D, Asinus, DJ Marquez albo Martin B. Niedom dwaj dnie, piatka sobotu, możecie so poriadnie huraj twacz, starice, lerni, salowie, to nie budzie potekim lica cyle taka male hudźba, gajsz zajszwe lita, hewak pak szo po starym waszniu budzie, gajsz to znajecie hižo przez lit jazzatki. Dalsze informacje namakacie wiezo też na Instagramie.

Jara Kuzbeus, Kupine Pleas, Sara a Josefina Brettschneiderwetz. Rutscher, du konnetz ach, ja se müsslu tun prinzipste motom, a nasche Beachturu tun je mestem guisde heus rosemio, tonetram ja zwam wulze rosquascht, a tak mužu am netko moto pschera dzic za psichonu staciu, kaj sprenne psichonu tijen, bodam is so napuč do Wotroa, piate staci nasche Beachturu leca, a wotpovidne moto budže tanktoppel. Ja so nadziam, so budže wedro psichonu tijen trošku lepše, a hej. Unie też za tym upada, gdyż do wiedroch epo poladasz. A tak będzie to lepsze wiedro, słonecznicze. A ja si myślę, to co potem jara dere chodzi, tanktopy do lecza, a też kwoli buli. Straszcie się przychodzą pączelu potem wasz najręczy albo najskurilniejszy tanktop, tak so możecie wasz brachialny biceps porane prezentować. My so na kuźdy pat weselimy.

Knoffel abschätzeljo, Rika potek im Dobitscherjo, nasche Stwurte Stazie, du Jensa Konietzach. Wutromne Gratulatio, Wutromne Jack, Nietko Upraina Kujdebat, Hischte Ras, Wiesny Mordjine tu, One We Warborje, za Swietzu, tobie za so top organizowane, wieso za Wedro, tu nicht nicht schon nemoże, ale ja si myslu, to je Schitko super funkuwało, Kajspreine Nietko Hischte, Sleduje Party, Hatsch dojeni, tu Hudzba bieži, Piwo bieži, Schitko bieži, Podeki, możecie si tu Hischte rade lubić dać, Przyjdziemy tydzień, co potem widzimy, Wotroje, Moto tam, Kajspreine Tanktopy, ja so Wieselu, potem Przyjął wam Rianu do mojej zbu, a widzimy się, so, kaś pejne, przyjdzie na tydzień, za co, we Włotrowie.